0: alina kuvinjwa icebo laNkulunkulu ngawe.
1: Indoda yomphondo
2: yomphondo izwi lomzalo.
3: Kusasa.